passerà, appena ne sa, ne sa, ne sa, ne sa, passerà.

running through these bodies like I'm sprinting in the rain.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tymczasem właśnie wpływy z tego podatku według rządu mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Ale zdaniem szefa prezydenckiego gabinetu Pawła Szefernakera w reakcji na nową daninę koncerny podniosą ceny i paliwa wcale nie będą tańsze. Do tego, jak dodaje, ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
2: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
1: A sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się jutro. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
1: To tak zwany system fortyfikacji HASCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale związek zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozieł.
4: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
5: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
4: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
1: Pracownicy Biedronki zapowiadają referendum strajkowe.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Yeah.
1: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur, ale będą też chwile ze słońcem. A na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni.

7 sekund, a także w tym momencie 7. To już czwartek, 17 września. Daniel, dzień dobry. What's Girl To Do In 25 to Kiki oczywiście w Bounce na starcie tej godziny. No dzisiaj, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, deszczowo i pochmurno w całej Polsce. W Bounce'ie muzycznie mnóstwo słońca.

0: Sur.
1: Sami Virgie to w zasadzie taki producent, który chyba nigdy jeszcze nas nie zawiódł, no i absolutnie nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy mógł się kiedykolwiek zmienić. Niezawodne Match My Mood w Bounce, mamy 6 minut po 7. 17 września częstuje nas dość pochmurnym, takim typowo wybitnym jesiennym porankiem w całej Polsce. Sami Virgie to człowiek, który zredefiniował współczesny UK Garage, sugeruje w tytule dopasowanie nastroju. No ale umówmy się, no bo gdybyśmy o tej porze chcieli naprawdę dostosować swój klimat do szarości za oknem, no to nikt z nas chyba nie wyszedłby spod cieplutkiej kołdry. No a tak trzeba działać, no i w jakiś sposób starać się stawiać czoła tym warunkom, które nas otaczają. Także zamiast ulegać, dorzucamy do pieca coś jeszcze, bo to Wolfgang Gartner i Ching Ching, amerykański producent, no dobrze znany jest z tworzenia chirurgicznie, precyzyjnie pociętego kompleksu. To zresztą gatunek dość popularny w latach 2006, 7, 8 do 12 mniej więcej. No a potem gdzieś to się odrobinkę rozmyło. No ale właśnie w Bounce takie brzmienia lubimy i to bardzo. I na dzień dobry, Wolfgang Gartner i singiel Ching Ching teraz. Mam nadzieję, że postawi was na nogi.

To linia nocna i absolutnie hipnotyzujący wokal w utworze Ciszej. No, mamy już kwadrans po siódmej. Tytułowa prośba o ciszę w ten czwartkowy. No, dość chłodny póki co wrześniowy poranek. Brzmi wprawdzie jak spełnienie marzeń każdego, kto próbuje w spokoju wypić chociażby tę pierwszą kawę przed wyjściem do pracy lub też już w pracy. Jeżeli pracujecie, to smacznego życzymy. No, poranek w mieście nie wybacza jednak zbyt długiego dryfowania gdzieś tam pomiędzy myślami i zastanawianiem się, wypić czy nie wypić i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj mamy receptę, bo belgijski mistrz drum and bassu Netsky połączył siły z potężnym głosem Becky Hill, już jakiś czas temu. No i tutaj udało się im zaimplementować konkretną dawkę czystej energii, która jak najbardziej może być takim substytutem kofeiny dzisiaj. Także aby nie przesadzać, aby tutaj za bardzo gdzieś tam tego organizmu za pomocą kawy nie rozstrajać, po prostu odpalcie Bounce. Hold On właśnie teraz u nas.

To Vlor i świeżutki, pachnący jeszcze nowością numer Walk the Walk w Bounce. To już 20 minut po siódmej, mamy 17 września. No, holenderski producent przypomina w tytule o bardzo prostej zasadzie, że o tej godzinie no warto przejść od słów do konkretów. No i w ten chłodny jesienny poranek to chyba zresztą jedyna taka skuteczna strategia, żeby wyjść z domu no i stawić czoła wszystkiemu, co czwartek rzuca nam pod nogi. Ale właśnie, to już czwartek, weekend bardzo, bardzo blisko. Podejrzewam, że nim się obejrzycie, no i piąteczek już będzie. Także skupiamy się tylko na tym, co dobre dzisiaj. Zanim jednak narzucimy to mordercze tempo w pracy chociażby, przejdźmy na momencik do tej gęstej miejskiej narracji. No bo Taco Hemingway, jak nikt inny na polskiej scenie hip-hopowej, potrafi uchwycić nastrój stołecznych, takich właśnie skąpanych w jesieni, no i chłodzie, czasami również deszczu ulic, no i tej takiej jesiennej melancholii, którą zresztą wielu bardzo, bardzo lubi. Przyznam, że wieloma porankami ja także. No i zwalniamy krok przed wami w Frascati. Niech to będzie dla was dobry, przede wszystkim pogodny, muzycznie dzień.

i młodych ludzi. Jeszcze wierzą w swoją misję, jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes, tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

o co chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

bardzo przyjemne, takie lekko dramowe dźwięki od Peary, singiel On and On. Mamy 27 minut po siódmej. Hipnotyzujące brzmienia, prawda? Takie w sam raz na pochmurny, momentami siąpiący, deszczowy, jesienny poranek. No i choć 17 września w kalendarzu widnieje jako, uwaga, Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, no to z całym szacunkiem dla brazylijskich i kowbojskich momentami kapeluszy w bounce, banjo dzisiaj, no raczej nie doświadczycie, ale wszystkich miłośników muzyki country jak najbardziej pozdrawiamy, w szczególności tych, którzy rok rocznie wybierają się do Brągowa. Tam jakby nie patrzeć, kolebka polskiego country. No i tutaj rzeczywistość potrafi co prawda powtarzać się on and on, jak w starej, dobrej country balladzie. No tak, smucenie na prairie to ostatnia rzecz, jakiej tak na dobrą sprawę o tej porze i w tym momencie potrzebujemy. Także przenosimy się muzycznie do Wielkiej Brytanii, gdzie czeka na was Philip George. Pracując jeszcze w sklepie odzieżowym, wziął na warsztat klasyk Stevie'ego Wondera, no i zamienił go w potężny, house'owy hymn. No i co z tego wyszło? Posłuchajcie, bo to Wish You Were Mine. Właśnie teraz bounce. W sumie tak sobie myślę, że dawno już tego nie słyszałem.

To Julia Wieniewa i jej bardzo wyraziste na ustach. Bounce za 22 minuty, będzie już 8. No, ten poranek ucieka nam bardzo, bardzo szybko. No, a gdy Września Chłód zaczyna na dobre przejmować inicjatywę porankami, a tak będzie niestety coraz częściej, no to właśnie takie brzmienia przypominają nam o słońcu, plaży, no i wakacyjnej swobodzie. A słowa, które o tej porze najczęściej mamy na ustach, no to bez wątpienia chyba chciałoby się tam być, prawda? Zamiast jednak spędzić ten poranek na nostalgii, no to berliński duet Format B serwuje nam konkretny basowy zastrzyk energii, no bo ich stworzone przed laty Junkie stało się absolutnym hymnem tech house'u, no i wielu imprez również w całej Polsce. Mam nadzieję, że te letnie wspomnienia, które gdzieś tam przywołują się raz po raz przy takiej pogodzie, jaką mamy dzisiaj, teraz wrócą w waszych głowach dosłownie w sekundę.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Nasza piątkowa nówka sztuka w Bounce. Za 16 minut będzie ósma. Cascade, Bobby Harvey, Sammy Harper w nowiutkim singlu Satisfy You. No sam Cascade od ponad dwóch dekad udowadnia, że ma jakiś taki patent na amerykańską house'ową perfekcję. No ale tytułowe Satisfy w ten chłodny czwartkowy poranek bywa dość sporym wyzwaniem. No zwłaszcza kiedy szary wrzesień próbuje dyktować nam warunki. No a do weekendu wciąż brakuje tej takiej kropki nad i, prawda? Żeby zatem nadać temu porankowi właściwy ciężar gatunkowy, tutaj można powiedzieć na równi z kawą, za moment zaproponujemy wam coś, co myślę śmiało może kandydować do miana kultowego brzmienia, jeżeli chodzi o światową muzykę elektroniczną, bo to Faithless, no i takie wyznanie wiary, oczywiście w wersji muzycznej. God is a DJ, tym razem w remiksie Davida Guetty. W szczególności sprawdza się za kółkiem. Zróbcie głośniej. This is my church. This is where I heal my hurt.

To polski duet DJ Kuba i Nathan oraz Sara De Warren. Single White Lines w Bounce na 10 minut przed 8. Punktualnie o 7.55 kolejne dziś Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym po prostu warto wiedzieć na chwilę przed rozpoczęciem pracy lub też w pracy, po prostu przed 8. Za chwilę u nas Hugel, Email Angel i Ultra Nate. Światowy hit Moving to the Sun, który mam nadzieję dobrze nastroi Was przed czwartkową pracą i wszystkimi zadaniami, które macie dzisiaj na orbicie.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
2: Niekwaśna.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
6: Drogo jest, tak?
7: Drogo, no. Ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
5: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
8: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg, o masie około 4 kg.
5: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce, służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
5: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Coś o pogodzie.
5: Najwięcej chmur dziś na wschodzie, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.

0: O Disclosure i Qualms w eleganckim soulowym Willie Can Able na starcie tej godziny. Minęła ósma. Ja jestem Daniel i zapraszam was do 10:00. To Bounce Kickstart, czwartkowy poranek, 17 września. Fukaj, Liwka, a także Enklawa. Chcę więcej, to na starcie tej godziny w Bounce. Dzień dobry.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Szwedzkie trio Swedish House Mafia kojarzy się zazwyczaj z potężną, taką mainstage'ową elektroniką, no ale tutaj z pomocą głębokiego głosu Zinabo SA stworzyli utwór, który natychmiast przenosi myśli ku wakacjom. To Don't Go Mad w Bounce, mamy 9 minut po 8 w ten dość chłodny wrześniowy czwartek, także taka dawka słońca w głośnikach działa z pewnością lepiej niż niejedna poranna kawa, jeżeli właśnie sączycie, pijecie, smacznego życzę. Czas jednak wybudzić się odrobinkę z tego, no niestety, ale bardzo przyjemnego, letniego, wakacyjnego snu, bo to już dawno, dawno za nami. No i przenieść się za naszą zachodnią granicę, no bo tam czeka na was Tujamo, który serwuje numer, a zresztą którego tytuł, no, mógłby brzmieć jak oficjalny hymn naszej stacji. Bo to oczywiście Booty Bounce. Gramy.

Co by nie mówić, to Getz od lat słynie z tego, że potrafi wynieść polski hip-hop w zupełnie inną grawitację. No i mimo, że zapachniało tutaj nieco Freed Again, takie przynajmniej mam wrażenie, no to wycieczka w chmury w ten chłodny wrześniowy czwartek, no brzmi kusząco. No z drugiej strony wracamy na twardy grunt, bo to czwartek, no i piątek już powolutku rysuje się nam na horyzoncie. Za moment jednak ponownie muzycznie nieco przyspieszymy, chociaż znacznie cofniemy się w czasie, no bo to duet Cassius, który połączył tutaj chicagowski house z dawką czystego disco, tworząc numer, który po dekadach, no w zasadzie, tak myślę, nie stracił ani grama świeżości. Mam nadzieję, że ten ponadczasowy groove poczujecie zaraz i wy, bo to Cassius 1999. Singiel, który nawet po latach brzmi rewelacyjnie.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

To Axwell i Bon, singiel Wherever Turns You On. Za chwilę będą 23 minuty po 8, dokładnie tak. Dla nas, słuchajcie, to numer symboliczny, no bo tym ibizowym klimatem otworzyliśmy oficjalną historię Bounce, dokładnie 13 lipca tego roku. Grając go zresztą na testach 5 dni wcześniej i 5 dni przed światową premierą, także taka dawka słońca, no przyda się dzisiaj idealnie, no bo chłodny wrześniowy poranek, czwartek zresztą także, bezlitośnie przypomina nam o jesieni, ale zamiast zwalniać, no to sięgamy po klasykę, no jeszcze chyba wyższego nawet kalibru, kawałek, który no zdążył się już porządnie zakurzyć, ale mimo to nadal brzmi kapitalnie, bo to Sander van Dorn w wybitnym remiksie Thomasa Golda zresztą, z czasów, gdy szlachetny taki bardzo progresywny house dyktował warunki praktycznie na każdej światowej scenie. Także Reach Out właśnie teraz w Bounce.

bardzo delikatne, wprost pływające. Twoje hity są u nas. Casey Lights i singiele Turn Around w Bounce. Mamy już 8.35, czyli za 25 minut będzie 9. Szkocki producent w tytule sugeruje, żeby się odrobinkę odwrócić. No ale bądźmy szczerzy, w ten chłodny, pochmurny czwartek, no patrząc na szarość za oknem, no to większość z nas najchętniej odwróciłaby się po prostu na drugi bok, zignorowała ten poranek, ani pracy, ani obowiązków, ani nic konkretnego. No ale nie zawsze tak się da. Niestety. Zamiast tego serwujemy wam absolutną nowość, naszą nówkę sztukę z minionego piątku. Brzmienia nadal bardzo, bardzo świeże i tak będzie przez kilka kolejnych tygodni. Zostajemy tutaj w szkockim klimacie, no bo stery przejmuje Barry Can't Swim, producent, który swoim nieszablonowym brzmieniem wyważa teraz raz po raz drzwi do pierwszej ligi światowej elektroniki. No i tytuł jego najnowszego singla, no to taka bardzo odważna jednak deklaracja w tych warunkach pogodowych. No ale z takim groove'em można celować zdecydowanie bardzo wysoko. Łapiemy świeży oddech, no i gramy single I Could Be Madonna.

To Chris Lake, NPH i Kelly Lee Owens. Za 18 minut będzie już 9:00 i to jest ten konkretny moment poranka, w którym pierwsza kawa lub też druga powolutku już tracą swoją moc, no a weekend wciąż wydaje się być bardziej koncepcją niż rzeczywistością. Swoją drogą to naprawdę fascynujące, jak wywodząca się z walijskiego andai popu Kelly Lee Owens potrafi bez żadnego wysiłku, bez jakiegoś większego zmęczenia odnaleźć się w takim bardzo ciężkim, brytyjskim, głębokim basie, jaki zaproponowali nam tutaj Chris Lake oraz święcący ostatnio triumfy MPH. To zresztą młodzieniec, którego w bouncie gramy bardzo często. Skoro już o bouncie, a zresztą balansie także mowa, zderzymy w tym momencie dwa zupełnie inne bieguny, bo to mroczny polski hip-hop opała, który spotyka światową elektronikę, momentami pachnącą takim konkretnym, naprawdę mainstage'em z najwyższej światowej półki, oczywiście Blindersa, singiel Yin i Yang, który polecamy wam jeszcze przed 9:00. Swoją drogą, Blinders ostatnio bardzo mocno akcentuje swoją obecność w polskim hip-hopie i bardzo dobrze.

9, a w głośnikach wciąż czysty, wakacyjny, gorący upał. No i ten charakterystyczny, wyprodukowany zresztą w Amsterdamie groove ma w sobie coś takiego troszeczkę bezczelnego, nawet bym powiedział, no bo proponuję przekonać, że czwartek to doskonały moment na urlop, no podczas gdy rzeczywistość za oknem wymaga od nas dzisiaj naprawdę pełnej przytomności, także no ten czas reakcji może być nieco wydłużony, także drodzy kierowcy, uważajcie, bądźcie na drogach bardzo ostrożni, a żeby zatrzymać troszeczkę tego słońca bez bolesnego zderzenia z codziennością, rzeczywistością, tą jesienną słotą, która no niestety, ale wielkimi krokami powolutku zbliża się już do nas, dorzucamy coś jeszcze, bo to A-Trip, producent, który w mistrzowski sposób wręcz przekłada energetyczny brytyjski garage na absolutnie świeże brzmienie. To singiel Rainbow, który polecamy wam jeszcze przed 9, a już o 8.55 kolejny dziś Bounce Newsy. Do piątku jeszcze odrobina. Dacie radę razem z nami na pewno.

0: Reklama.
1: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
3: Niekwaśna.
0: Reklama.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie. Mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
2: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
1: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Dziś drugi dzień procesu, jaki prezydent wytoczył portalowi Onet za artykuł z czasów kampanii wyborczej o pracy Karola Nawrockiego w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że publikacja narusza jego dobra osobiste. Dziś będą zeznawać kolejni świadkowie za zamkniętymi drzwiami. Napisaliśmy prawdę, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach, przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
3: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
4: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
1: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie. Ten proces ma ruszyć w listopadzie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
5: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
1: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
1: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Najwięcej chmur na wschodzie, w pozostałych regionach są szanse na przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 17 na Podkarpaciu, 18 na Śląsku i Pomorzu, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: Reklama.
7: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
7: Nie pytaj.
8: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.

To Boguta i Max Klimek w Bounce, którzy otwierają nam dziewiątą. Mamy czwartek, 17 dzień września. Po drugiej stronie Daniel, kłaniam się niziutko, mówimy sobie dzień dobry. A na starcie tej godziny Coco and Breezy i Aluna, singiel Sunday Best, który pamiętam, jak dawniej usłyszałem w jednej z berlińskich stacji radiowych. No i tak siadło, że do dzisiaj gramy go dla was w Bounce. Bardzo proszę.

Ten kawałek to dowód na to, że polska produkcja gra w absolutnie najwyższej lidze. To Dirty Rush, Gregor S. oraz Slide. Duet z wieloletnim doświadczeniem, który wypuścił kawałek, a który natychmiast trafił do audycji samego Don Diablo. Zresztą Hexagon Radio również w Bouncie gramy. Także gratulujemy. No i żeby utrzymać ten topowy poziom, sięgamy po klasykę od prawdziwego architekta brzmienia. No bo zanim Erik Prydz zdominował światowe listy przebojów, no to właśnie ten singiel wydany w 2003 roku pokazał światu, jak budować czystą, progresywną energię. Erik Prydz i Slamin tylko w Bouncie, tutaj zresztą w remiksie Axwella. Takie dźwięki i aż się buzia cieszy.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To Halsey i Graveyard. Mamy 28 minut po 9 w kalendarzu. Przypomnę, czwartek, 17 już września. Czwartkowy, dość pochmurny, no i mimo wszystko dość chłodny jesienny poranek. To jest ten moment tygodnia, w którym nasza energia, no, przypomina baterię w starym telefonie. No bo niby zostało 12%, no ale udajemy, że bez ładowarki dociągniemy do piątku. No a Halsey ma genialną zdolność do pakowania trudnych, mrocznych emocji brzmienia tak chwytliwe, że idzie się za nimi dosłownie w ciemno. A kiedy dorzuci się jeszcze do tego kunszta Axwella, który tutaj także dorzucił produkcyjnie swoich kilka groszy, no to podejrzewam, że dotrwać do piątku będzie zdecydowanie łatwiej. Ale żeby dodać do tej jesiennej aury troszeczkę czystej, no i takiej bardzo nowoczesnej wrażliwości, a do tego zresztą po polsku, sięgamy po absolutnie świeżą energię właśnie prosto z polskiego rynku muzycznego. To Liwka i singiel Poza Tobą Nic, będący jej powrotem po dość krótkiej, no ale jednak singlowej przerwie. Zresztą już mówię o tym po raz kolejny. Polecam zerknąć na klip w serwisie YouTube, bo jest na co popatrzeć. Bardzo industrialne, hangarowe, bardzo ciekawe, momentami również mroczne.

Klimat Liwki dają tam o sobie znać. Po prostu gramy. Liwka, poza tobą nic. Właśnie teraz Bounce. Bounce! W kolejce Hilo.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Co Kiwi, Promet i Peter Pan. Mamy kwadrans do 10. No i wygląda na to, że syndrom Piotrusia Pana w czwartkowy poranek dotyka nie tylko bohaterów baśni, no bo dorosłość z jej mailami, tabelkami, no i dokumentami naprawdę momentami potrafi przytłoczyć, no ale mamy już czwartek, także piątek bardzo blisko i ta wizja weekendu błogości, mamy nadzieję również odrobinkę lepszej pogody, zdaje się być odrobinkę również bliższa. Za moment u nas David Guetta i Hypaton, młody producent, który rewolucjonizuje brzmienie Future Rave w połączeniu z niesamowitym światowym mainstreamowo-popowym doświadczeniem David Guetty, musiało dać kawałek, który brzmi dokładnie tak jak You and I, Me and You. To nasza nówka sztuka, którą gramy w Bounce po raz kolejny.

0: co odliczanie 3, 2, 1, Crystal i Rudimental właśnie w Bounce na 8 minut przed 10. To nadal nasza nówka sztuka, którą znajdziecie na bounce.radio, sekcja nówki sztuki. Tam znajdziecie nasze antenowe świeżynki, które, przypomnę, w każdy piątek trafiają właśnie na naszą antenę. To oczywiście nie wszystkie nowości, które dla Was gramy, ale to oczywiście wszystkie te wybrane. Za 3,5 minuty w Bounce kolejne dziś Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym po prostu warto wiedzieć, rozpoczynając kolejną godzinę w pracy, w domu, na urlopie, czy też w Bounce właśnie chociażby z nami gdzieś tam w eterze lub też przy radiowym odbiorniku. Ale wcześniej u nas trompetisto i ta bardzo już dobrze, mam nadzieję, znana trąbka, która możliwe, że nakręci Was na całą resztę dnia. Do weekendu, słuchajcie, już bardzo blisko.
1: Special trumpetista. I found its DJ.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
4: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
5: Kurczę, no drogo jest, tak? To by podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
3: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikami prezydenta, Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
6: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
3: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Bounce! Coś o pogodzie.
3: Na termometrach dziś od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce. Do tego w całym kraju możliwy przelotny deszcz. Najwięcej chmur na wschodzie, w pozostałych regionach będą niewielkie przejaśnienia.
1: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
7: Niekwaśna.
1: Reklama.

To już 10, mamy czwartek, 17 września. Bąski start właśnie dobiega końca. Daniel, dzięki bardzo za dzisiaj. Dziesiąta rano to ten specyficzny moment dnia, w którym jakaś taka iluzja, że dzisiaj to szybko zamknę maile, no i wyjdę szybciej, wcześniej, powolutku przegrywa w starciu ze skrzynką odbiorczą. No ale mamy na to receptę, bo to holenderski duet TV Noise, który doskonale wie, że kiedy ta rzeczywistość raz po raz gdzieś tam przed weekendem dokręca nam śrubę, no to jedynym sensownym rozwiązaniem jest podkręcenie głośności i do tego też zachęcam. TV Noise i Don't Stop Bounce. Właśnie teraz.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
2: Niekwaśna.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
5: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
4: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. A w obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
6: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
4: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
7: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
4: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku w Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Coś o pogodzie.
4: W całym kraju na niebie sporo chmur i część z nich to będą chmury deszczowe. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: Reklama.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Miriam Lipińska. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej. Tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
5: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach np. lądowych i morskich.
4: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Bounce! Coś o pogodzie.
4: W całym kraju przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: Reklama.
7: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
8: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
6: Niekwaśna.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl. Niekwaśna.
1: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
4: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
5: Twoje newsy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle. Wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza znad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie, powiedzmy, jakieś takie nocne czy poranne okresy.
5: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
5: Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
7: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
5: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej. To kilkanaście milionów złotych.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
5: Chmury i deszczowo, na Pomorzu możliwe burze, przejściowe rozpogodzenia, głównie na zachodzie kraju. Na ogół od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich do 21.

Kiedy chcę wychodzić, to mnie prosi, żebym został. A kiedy zostaję, to mi mówi, żebym wyszedł. Ogólnie to sam siebie często nie rozumiem. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą mamy problem z wyższej ligi. Bo czasami to już problem jest po całej linii. A czasami jak jest dobrze, to już nie wiesz. Muszę uciekać wzrokiem, nie lubisz modelek, bo patrzą tak ładnie, a w sumie nieprawda. Nie podchodź.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
2: 270 kilometrów to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zawagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 kilometrów granicy państwa.
1: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Na ogół od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nawet 21. Chmury i deszcz na Pomorzu może zagrzmieć, rozpogodzenia możliwe na zachodzie kraju.
0: Reklama. Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
3: Niekwaśna. Znowu się zawiesił.
4: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
3: Nie pytaj.
5: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
6: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/Bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
3: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
2: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
4: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
2: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
4: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
2: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Brągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
5: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
2: Mówi Rafał Syczew z policji w Brągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
2: Słońce raczej jak na lekarstwo może się pojawić, ale tylko od czasu do czasu na zachodzie kraju. Poza tym dużo chmur, przelotne opady deszczu, a na Pomorzu możliwe burze. Na termometrach na ogół od 16 do 19 stopni.
1: Reklama.
7: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
8: Niekwaśna.
1: Reklama.

0: To promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Marcin Krzemiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
5: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
4: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach, nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
7: Staram się żyć normalnie po prostu.
6: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
4: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
4: Od 16 do 19 stopni maksymalnie, tylko na krańcach południowo-wschodnich 21. Chmury i deszcz na Pomorzu może zagrzmieć. Przejściowe rozpogodzenia głównie na zachodzie kraju.
0: Reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
9: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl. Niekwaśna.
1: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
5: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
4: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie, zaledwie 4 kilometry od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
6: Dostaliśmy informacje i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
7: No i jak się zachowywali uczniowie?
6: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
8: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
7: SMS do rodziców?
8: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
4: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. A w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
9: Coś o pogodzie.
4: W nocy najwięcej chmur na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich i tam może padać od czasu do czasu deszcz. W centrum, na wschodzie i południu gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Cieplej nad morzem, tam 13.
0: Reklama.
10: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianie, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Marcin Szamiński, CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
4: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż. Marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
5: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
3: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu.
0: To jest info, które warto zanotować.
3: Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
6: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
3: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z
0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
7: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Lubisz kwaśną kawę? Nie? To po prostu spróbuj niekwaśnej. Niekwaśna. Wejdź na niekwaśna.pl.
1: Niekwaśna.
0: Reklama.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
1: prosto z Tomorrowland.
0: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

0: Tak gra
1: tylko
0: Bounce.
2: Bounce. Twoje hity są u nas.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

Whenever

Jesus, my friend.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.
2: Can we take you home?

You're the one that screwed the whole thing.

Chilo.

0: Ons nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
2: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
1: Jamie'ego Jonesa.
0: Sprawdź kolejne show na

nice again.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Jamie'ego Jonesa.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio. Z Department.
1: Słuchasz seta
0: Jamie'ego Jonesa.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
1: z Ultra Music Festival.
0: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

put your eyes on me. Put your eyes on me.

Special off, I'm burning them out.

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
3: Autopromocja.
4: This is Colorcast Radio.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Colorize.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio.
3: Autopromocja.